0: Frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.
1: Aha, such DJ Scatter dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se marsikje prebili mimo vlakov, temperature pa so